Timanga Wimba kwa Julia Duarte, 15 horas ndi 32 minutos. Nyimbo zokhazokha apikana pa 16 horas polibwera nkhani zathu za chiputikizo chokela ku likulu la wayilesi ku Maputo. Tibwere ndi kuimba kotchuka akuti iye sifunika uphosola abale chifuko cha chuma kuti chuma chimenecho tikachipeza tikamadya tizhe kuti ndaphosola uje ndaphosola uje ndaphosola uje ndechuma ndikudya chimakoma.